0: uczestnictwu wiernych. Nikomu jednak nie wolno samowolnie niczego zmieniać ani dodawać do liturgii. Dlatego wszyscy, zwłaszcza kapłani, którzy przewodniczą liturgii, powinni wiernie zachowywać teksty i normy liturgiczne, wyrażając w ten sposób pokorę wobec wielkości Boga oraz wierność komunii eklezjalnej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Ieri avete celebrato la festa della mamma. Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù. Con il suo aiuto, proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale. Vi benedico tutti.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków.
2: I cordially greet the Polish
0: Wczoraj
2: people.
0: Obchodziliście Dzień Matki.
2: Yesterday you celebrated
0: Dziękuję
2: Mother's Day.
0: Mamom,
2: I thank all mothers who, with generosity, have passed on the gift of life and care for their children, teaching them love for God and neighbor.
0: Niech Święta Boża Rodzicielka
2: May the Holy Mother of God intercede for them, so that they may obtain the grace of a lasting bond with Jesus. With her help, protect in your homeland the life of every person from conception to natural death.
0: Wszystkich was I bless you all.